Na naszych zegarach minęła godzina 16, a to czas, aby rozpocząć nasze niedzielne spotkanie na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Przed mikrofonem do godziny 21 będzie dziś z Państwem ojciec Mateusz Kiczko. Sława Jezusu Chrystu. Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, wspominamy świętego księcia Łazarza Serbskiego, jedną z najważniejszych postaci duchowej historii Serbii. To święty, który żył w bardzo trudnych czasach, gdy Bałkany znalazły się pod naporem tureckiej ekspansji, a jego zadaniem było nie tylko bronić państwa, ale przede wszystkim zachować wiarę i duchową tożsamość narodu. Źródła podają, że zjednoczył większość ziem serbskich i stanął do walki w obronie wolności, a jego śmierć w 1389 roku na kosowym polu stała się symbolem wierności Chrystusowej. Święty Łazarz Serbski to jeden z najbardziej czczonych w serbskiej cerkwi prawosławnej świętych. Na naszej antenie teraz stihira Ducha Świętego Błahodać w języku serbskim, a już za chwilę przedstawimy plan naszej dzisiejszej audycji.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, prawosławnej rozgłośni radiowej. W naszym dzisiejszym programie za chwilę kalendarium i ogłoszenie o pielgrzymce z Białegostoku do Ełku na uroczystości ku czci świętych apostołów Piotra i Pawła. Później fragmenty czytań Pisma Świętego i słowo pouczenia do dzisiejszej Ewangelii. O godzinie 16:45 podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Będziemy dziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przekazali swoje ofiary na utrzymanie naszego prawosławnego radia w minionym tygodniu. O godzinie 17:00 żywoty świętych, których dziś wspomina Cerkiew Prawosławna, a zaraz potem powtórka audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. O godzinie 18:00 retransmisja boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy i na zakończenie spotkanie z profesorem Antonim Mironowiczem. Z naszym gościem rozmawiać będzie Anna Radziukiewicz o najnowszej książce profesora Mironowicza, książka pod tytułem Kościół Wschodni w wielokulturowym jagiellońskim Wilnie. Tak, drodzy bracia i siostry, wygląda plan naszego niedzielnego spotkania. Zachęcamy do pozostania z nami na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja.

Mamy dziś niedzielę, 28 czerwca 2026 roku. Jest to czwarta niedziela po święcie Pięćdziesiątnicy. Cały czas jesteśmy w okresie postu Piotrowego. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego proroka Amosa, świętego Modesta z Rzymu, świętego Łazarza Serbskiego, a także świętego Dulusa z Egiptu.

Parafia prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku zaprasza na pielgrzymkę autokarową do Ełku na uroczystości ku czci świętych apostołów Piotra i Pawła, które w tym roku odbywać się będą w niedzielę 12 lipca. W programie pielgrzymki między innymi uczestnictwo w boskiej liturgii, świąteczna agapa, a także udział w ustawieniu krzyży na kopułach świątyni i poświęceniu ikony Matki Bożej. Planowany wyjazd 12 lipca w niedzielę o godzinie 6:30 z parkingu przy Cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku przy ulicy Sikorskiego 9, a planowany powrót około godziny 17. Szczegółowe informacje dotyczące tej pielgrzymki do Ełku, a także zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 505 129 774. 505 129 774.

0: Przyszedł czas na dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego. Dzisiaj w naszych cerkwiach słyszeliśmy fragment listu apostoła Pawła do Rzymian z rozdziału 6, wersety od 18 do 23 i fragment Ewangelii według świętego Mateusza z rozdziału 8, wersety od 5 do 13. Już teraz na naszej antenie dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, wyzwoleni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówię ze względu na słabość waszego ciała. Podobnie jak oddawaliście członki wasze w służbę nieczystości i nieprawości ku nieprawości, tak teraz oddajcie członki wasze w służbę sprawiedliwości ku uświęceniu. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, wolni byliście od sprawiedliwości. Jaki więc owoc mieliście wówczas z tych czynów, których się teraz wstydzicie? Kresem ich bowiem jest śmierć. Lecz teraz, wyzwoleni z grzechu i służąc Bogu, macie owoc wasz ku uświęceniu, a u kresu życie wieczne. Albowiem śmierć zapłatą za grzech, ale darem łaski Bożej życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

owym czasie, gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, przyszedł do niego setnik, prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i męczy się okrutnie. Mówi mu Jezus: Przyjdę go uzdrowić. Odpowiadając, setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. I ja bowiem, człowiek pod władzą, mam pod sobą żołnierzy i mówię temu: idź, i idzie, a innemu: przyjdź, i przychodzi, i słudze memu: czyń to, i czyni. Usłyszawszy to, Jezus zdziwił się i rzekł do tych, którzy za nim szli: Amen, mówię wam, u nikogo w Izraelu takiej wiary nie znalazłem. Mówię zaś wam, że wielu ze wschodu i z zachodu przyjdzie i spocznie z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebios. Synowie zaś Królestwa wyrzuceni będą do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I rzekł Jezus do setnika: Idź, jak uwierzyłeś, tak niech ci się stanie. I o tej godzinie jego sługa został uzdrowiony.

Za nami dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego. Dzisiaj w Ewangelii słyszeliśmy fragment o uzdrowieniu sługi setnika, a już za chwilę nieco więcej powiemy o tej właśnie Ewangelii.

Drodzy bracia i siostry, dzisiejszy fragment Ewangelii opowiada nam historię setnika, człowieka, który spotkał się z Jezusem i prosił Go o pomoc przy uzdrowieniu swojego sługi. Podobnych historii z uzdrowieniami znamy z Ewangelii więcej. Pamiętamy o uzdrowieniu paralityka przy sadzawce Betesda, któremu Chrystus kazał wziąć swoje łoże i chodzić. Pamiętamy chociażby córkę Jaira, która została wskrzeszona przez Zbawiciela. Ale pamiętamy również uzdrowienie niewidomego od urodzenia, kiedy Chrystus nałożył błoto na jego oczy, a ten człowiek odzyskał wzrok. Ale historia, którą dziś słyszeliśmy, drodzy bracia i siostry, różni się od tych wszystkich pozostałych. Ta dzisiejsza Ewangelia nie jest już taka oczywista, bo prawdziwym bohaterem nie jest tutaj ten człowiek, który został uzdrowiony, ale prawdziwym bohaterem staje się dzisiaj setnik, czyli ten, który poprosił Chrystusa o pomoc. Setnik był poganinem, oficerem rzymskiej armii. Był człowiekiem, który miał władzę, miał pod sobą żołnierzy i był przyzwyczajony do wydawania rozkazów. A jednak przed Chrystusem staje nie jako ktoś ważny, nie jako ktoś, komu wszystko się należy, ale staje przed Zbawicielem jako człowiek pokorny, który prosi go o pomoc. Na pewno było to ryzykowne, kiedy rzymski żołnierz prosił Żyda o pomoc. Były między nimi różnice narodowe, religijne, także różnice społeczne. Rzymianie byli przecież okupantami, a Żydzi nie patrzyli na nich z sympatią. Ale setnik nie zwraca na to wszystko uwagi. Dla niego najważniejsze jest cierpienie człowieka, który leży sparaliżowany. Zwróćmy uwagę, drodzy bracia i siostry, że ten chory człowiek nie był dla setnika ani kimś z rodziny, ani krewnym, ani bliskim przyjacielem. Był to po prostu sługa. Takich służących setnik miał pewnie wielu. Mógł więc powiedzieć, trudno, jeden zachorował, znajdzie się drugi. Ale on zrobił coś innego. On dostrzegł w nim człowieka, widzi jego ból i chce mu bardzo pomóc. I to jest pierwsza ważna lekcja z dzisiejszej Ewangelii. Prawdziwa miłość nie pyta, czy ktoś jest dla mnie ważny, czy może mniej ważny, czy może mi się odwdzięczyć, czy ja coś z tego będę miał. Ale prawdziwa miłość widzi cierpienie drugiego człowieka i próbuje mu pomóc. Setnik pomaga nie z obowiązku, ale pomaga z czystej miłości. Jest jeszcze jedna rzecz, która zaskakuje w dzisiejszej Ewangelii. Kiedy Chrystus zgadza się przyjść do domu setnika, setnik zatrzymuje go i mówi: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a sługa mój będzie uzdrowiony. Widzimy więc, drodzy bracia i siostry, z jednej strony wielką wiarę setnika, ale z drugiej strony również wielką pokorę przed Bogiem. To nietypowe, kiedy oficer rzymskiej armii, człowiek władzy, wyznaje, że nie jest on godny przyjąć Chrystusa w swoim domu. Ale właśnie w tym objawia się jego duchowa wielkość. On zdaje sobie sprawę, że przed Bogiem nie można stanąć z pychą. Wie, że Boga nie można traktować jak kogoś, kto spełnia nasze polecenia. On wierzy, że wystarczy jedno słowo Zbawiciela. I Chrystus zachwyca się właśnie tą wiarą. Mówi nawet, że w Izraelu nie znalazł takiej wielkiej wiary. I są to bardzo mocne słowa, bo wypowiadane przecież są o poganinie, o człowieku spoza narodu wybranego. A jednak właśnie ten człowiek pokazuje wiarę, pokazuje pokorę, pokazuje również miłość, których często brakuje tym, którzy uważają się za ludzi religijnych. Nam czasami też, drodzy bracia i siostry, wydaje się, że skoro chodzimy do cerkwi, przystępujemy do sakramentów, modlimy się, a także pościmy, to jesteśmy już blisko Boga. I oczywiście to wszystko jest ważne. Ale dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, że wiara musi przemieniać również nasze serce. Bo jeśli człowiek modli się, ale nie widzi cierpienia drugiego człowieka, to coś w tej sytuacji nie działa właściwie. Jeśli przystępujemy do sakramentów, ale nie potrafimy przebaczyć, to znaczy, że nasza wiara jeszcze się musi dużo nauczyć. Jeśli mówimy, że kochamy Boga, a gardzimy naszym bliźnim, to znaczy, że nasza wiara staje się tylko zewnętrzna.
Chcemy, żeby Bóg wybaczył nam nasze przewinienia, ale sami nie potrafimy wybaczyć naszym bliskim. Chcemy, żeby Bóg był cierpliwy wobec naszych słabości, ale również sami nie mamy cierpliwości do słabości innych. A czasami chcemy, żeby Bóg wysłuchał naszych modlitw, ale w tych modlitwach bardzo często na pierwszym miejscu są tylko nasze sprawy, nasze problemy i nasze intencje. A setnik z dzisiejszej Ewangelii, drodzy bracia i siostry, który był poganinem, nie prosił Chrystusa o nic dla siebie. Nie prosił przecież o lepsze życie, o większą władzę, o powodzenie. Prosił o zdrowie i to zdrowie dla swojego sługi i dlatego właśnie staje się przykładem z dzisiejszej Ewangelii. Drodzy bracia i siostry, każdy z nas zna kogoś, kto potrzebuje pomocy. Czy to w rodzinie, w pracy, w sąsiedztwie, może w naszej wspólnocie. Kogoś chorego, samotnego, smutnego, kogoś, kto być może pogubił się w swoim życiu. Może ktoś sam nie ma już siły przyjść do Chrystusa. I wtedy właśnie my możemy zadziałać, wtedy możemy przynieść Go w naszej modlitwie do Boga. Możemy powiedzieć tak jak setnik z dzisiejszej Ewangelii. Panie, ten człowiek cierpi. Panie, mój brat albo też moja siostra, mój bliski potrzebuje Twojej pomocy. Powiedz tylko słowo, a zostanie uzdrowiony. Postarajmy się, drodzy bracia i siostry, uczyć się od setnika z dzisiejszej Ewangelii tej wielkiej wiary, wielkiej pokory i również wielkiej miłości. Postarajmy się nie tylko zamykać się w swoich problemach, ale z większą troską patrzeć na drugiego człowieka, bo jak mówi Chrystus, nie może miłować Boga ten, kto brata swego nienawidzi.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, prawosławnej rozgłośni radiowej. Za chwilę na naszej antenie podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja, a my przypominamy, drodzy bracia i siostry, że cały czas jesteśmy w okresie postu piotrowego. Jest to jeden z czterech postów wielodniowych w Cerkwi Prawosławnej. Post piotrowy ukształtował się w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, najprawdopodobniej około IV wieku. Początkowo był związany z okresem po święcie Pięćdziesiątnicy, jako czas postu po radosnym okresie Paschy, a z czasem połączono go szczególnie z przygotowaniem do święta świętych apostołów Piotra i Pawła, które obchodzone będzie 12 lipca. W tradycji prawosławnej długość tego postu jest zmienna, ponieważ jest uzależniona od święta Paschy.

Drodzy bracia i siostry, w każdą niedzielę o godzinie 16:45 na antenie Radia Ortodoksja prosimy Was o wsparcie na utrzymanie naszego radia. Jesteśmy pierwszą w Polsce prawosławną rozgłośnią radiową. Na naszej antenie codziennie można usłyszeć retransmisję nabożeństw, czytania fragmentów Pisma Świętego, żywoty świętych, rozmowy z duchownymi, wywiady, a także wiele innych ciekawych materiałów bliskich dla każdego prawosławnego chrześcijanina. Radio Ortodoksja nie emituje reklam. Posiada status nadawcy społecznego i utrzymuje się tylko ze wsparcia ludzi dobrej woli. To ważne, że w naszym kraju, gdzie prawosławni są mniejszością, mamy prawosławne radio. To ważne, że za pośrednictwem eteru możemy docierać do wielu prawosławnych rodzin i być razem z Wami codziennie od 16 do 21. Radio Ortodoksja tworzą głównie wolontariusze, osoby zaangażowane w życie cerkwi, a także członkowie Bractw Młodzieży Prawosławnej. Ale tak jak każda rozgłośnia radiowa, jesteśmy zobowiązani do ponoszenia stałych opłat związanych z naszym funkcjonowaniem. Są to opłaty koncesyjne, opłaty za dysponowanie częstotliwością, opłaty związane z prawami autorskimi. Prowadzenie radia wymaga także stałych opłat przesyłowych, a także konserwacji sprzętu nadawczego. To wszystko wymaga od nas dużych nakładów finansowych, z którymi sami nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. Nasza rozgłośnia nie otrzymuje państwowych dotacji. Nie otrzymujemy również wpłat z abonamentu. Możemy liczyć tylko na naszych słuchaczy, którzy nas słuchają i którzy chcą, abyśmy nadal gościli w wielu prawosławnych domach. Dlatego zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do wsparcia tego dobrego dzieła, jakim jest Radio Ortodoksja, pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. Teraz chcielibyśmy podziękować naszym ofiarodawcom za wsparcie na utrzymanie naszego prawosławnego radia, które otrzymaliśmy w minionym tygodniu. Bardzo serdecznie dziękujemy panu Piotrowi Putko z Siemiatycz, panu Markowi Małachowskiemu z Białegostoku. Dziękujemy pielgrzymom, którzy przekazali swoje ofiary na Radio Ortodoksja, a pielgrzymowali do Terespola w listopadzie minionego roku. I dziękujemy serdecznie pani Helenie Wołosowicz z Białegostoku. Drodzy bracia i siostry, z całego serca dziękujemy za wszystkie ofiary przekazane na Radio Ortodoksja w minionym tygodniu. Dzięki waszemu wsparciu możemy każdego dnia przygotowywać audycje, retransmisje nabożeństw i docierać do tych, którzy z różnych powodów nie mogą być obecni w cerkwi. Dla wielu osób, szczególnie starszych, chorych, a także samotnych, radio jest bardzo ważnym łącznikiem z modlitwą i życiem naszej cerkwi. Dziękujemy, drodzy bracia i siostry, że pamiętacie o Radiu Ortodoksja i że traktujecie naszą działalność jako nasze wspólne dzieło. Każda ofiara, nawet ta najmniejsza, jest dla nas znakiem życzliwości i wielkim wsparciem w naszej codziennej pracy. Niech dobry Bóg wynagrodzi Wam, drodzy bracia i siostry, każde dobre dzieło, każdą pomoc i każdą ofiarę przekazaną na naszą działalność. A teraz na naszej antenie z wyrazami wdzięczności mnoga jaleta dla wszystkich naszych ofiarodawców.

Za nami mnoga ja i błagaja leta dla naszych ofiarodawców, a my również zachęcamy innych naszych słuchaczy do tego, żeby wspierać naszą prawosławną rozgłośnię radiową, aby wesprzeć to nasze wspólne dobre dzieło, jakim jest pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. Za chwilę na naszej antenie podamy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary, a jeszcze wcześniej przerwa muzyczna.

A już teraz podajemy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary za okazane wsparcie z pasji Gospodzi. Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 1332 00 00 10 02 02 10 73 40 Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 1332 00 00 10 02 02 10 73 40 Serdecznie dziękujemy za przekazane ofiary.

Za nami podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Kolejne podziękowania już za tydzień w niedzielę o godzinie 16:45, a na naszej antenie teraz psalm 103 i mnisi z monasteru świętego Onufrego w Jabłecznej, gdzie w miniony czwartek miały miejsce uroczystości ku czci patrona tamtejszej wspólnoty.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja. W naszym dzisiejszym programie za chwilę audycja Pytanie do specjalisty. O nocnej pomocy lekarskiej, a także o SOR-ach będziemy rozmawiać z profesor Marzeną Wojewódzką-Żeleźniakowicz. O godzinie 18:00 retransmisja boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy, a zaraz potem rozmowa Anny Radziukiewicz z profesorem Antonim Mironowiczem. Będzie to rozmowa na temat najnowszej książki profesora Antoniego Mironowicza, książka zatytułowana Kościół Wschodni w wielokulturowym jagiellońskim Wilnie. A na zakończenie o godzinie 20:40 oczywiście modlitwy wieczorne. Tak, drodzy braci i siostry, wygląda plan dalszej części naszego dzisiejszego spotkania. Zachęcamy do pozostania z nami na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja.

0: Drodzy braci i siostry, dzisiaj cerkiew wspomina świętego proroka Amosa. Jest to święty, który żył w VIII wieku jeszcze przed narodzinami Chrystusa. Teraz na naszej antenie żywot tego świętego.
1: Dzisiaj cerkiew prawosławna wspomina świętego proroka Amosa. Święty prorok Amos żył w VIII wieku przed Chrystusem i pochodził z biednej rodziny. Pas bawoły i zbierał owce sykomory we wsi Tekoa, kilka kilometrów od Betlejem w Królestwie Judzkim. W tym czasie w Judei rządził Ozjasz, a w Izraelu Jeroboam. Gdy Amos pas swoje stado, Pan wezwał go, mówiąc: idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego. Wtedy święty poszedł do północnego królestwa, które przeżywało epokę rozkwitu, ale gdzie bogaci bezwstydnie uciskali biednych, wiedli rozpustne życie i oddalili od prawdziwego Boga, kłaniając się złotemu cielcowi. Dlatego Pan nakazał swemu prorokowi ogłosić im, że kara jest nieunikniona. Amos przepowiedział najpierw zgubę sąsiednich pogańskich narodów: Damaszku, Filistyni, Fenicji, Edomu, Amonu i Moabu. Dodał, że gniew Boży porazi także królestwo Samarii, które zamieniło święte imię Boga na kult bożków, a następnie kara spotka królestwo judzkie. Prorok miał wizję. Chmara szarańczy zniszczyła całą roślinność w Izraelu. Amos wstawił się za ludem i nieszczęście minęło. Potem Bóg pokazał mu, że zamierza ukarać grzeszników ogniem, i znowu modlitwa świętego ukoiła gniew Boży. Tym niemniej mieszkańcy północnego królestwa nie pokajali się i uporczywie trwali w grzechach. Wtedy Pan w trzech wizjach zaświadczył swemu prorokowi, że więcej nie przebaczy odstępcom i wkrótce porazi ich oraz zniszczy ich pełne pychy miasta. Tym, którzy szczycili się przynależnością do narodu wybranego i nie ufali Bożemu miłosierdziu, powiedział, że dzień Pański, którego oczekują, będzie ciemnością, a nie światłem. Ich fałszywe ofiary, połączone z bezprawiem, ściągnęły gniew Boży. Nienawidzę, brzydzę się waszymi świętami. Nie będę miał upodobania w waszych uroczystych zebraniach. Idź precz ode mnie ze zgiełkiem pieśni twoich i dźwięku twoich harf nie chcę słyszeć. Kara za ich pychę będzie straszna. Ciała martwych będą leżeć wszędzie i ci, którzy pozostaną żywi, będą ich opłakiwać i nosić żałobę. Nieszczęścia te położą kres podzielonemu królestwu Izraela. Upadła, nie będzie mogła powstać dziewica Izraela i ogłoszą przyszłe powszechne wstrząsy przed końcem czasów. Pomimo przepowiedzenia nieszczęść, nadzieja zbawienia nie będzie stracona dla tych, którzy nawrócą się do Boga. Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan, Bóg zastępów, będzie z wami, tak jak to mówicie. Miejcie w nienawiści zło, a miłujcie dobro. Wymierzajcie w bramie sprawiedliwość. Może ulituje się Pan, Bóg zastępów, nad resztą pokolenia Józefa. Przecież Pan mówi: oto nadejdą dni, wyrocznia Pana Boga, gdy ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich. Gdy Amos prorokował w Betel, pogański kapłan Amazjasz oskarżył go przed królem o wzywanie do buntu. Przecież Amos mówił, że władca zginie od miecza, a naród zostanie zesłany daleko od swojej ziemi. Amazjasz powiedział do proroka: widzący, idź, uciekaj sobie do ziemi Judy i tam jedz chleb i tam prorokuj. A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą. Amos jednakże kontynuował posługę i przepowiadał Amazjaszowi, że zginie on na wygnaniu. Prorok nie ustawał w wysławianiu Boga, który przygotowuje się, aby objawić swoją chwałę przez sąd i zniszczenie grzechów. Kończąc proroctwo, prorok sprecyzował, że te ataki doprowadzą do wywyższenia potomków Dawida i ustanowienia mesjańskiego królestwa, do którego będą zdążać wszystkie pogańskie narody. Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje, mówi Pan, który to sprawia. W tych dniach, dodał prorok, z gór morz spływać będzie kroplami, i cała ziemia przemieni się w wieczny sad owocowy. Późniejsza tradycja podaje, że Ozeasz, syn Amazjasza, uderzył Amosa kijem dębowym. Na poły martwy prorok został przewieziony do Tekoa, gdzie zmarł po kilku dniach.

0: Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, już teraz na naszej antenie powtórka czwartkowej audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. Gościem profesora Jana Kochanowicza była profesor Marzena Wojewódzka-Żeleźniakowicz, a temat dzisiejszej audycji to nocna pomoc lekarska. Zapraszamy.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą Julia, ojciec Mateusz i Kuba. Także dzisiaj mamy silny zespół po stronie technicznej. Jeśli Państwo nas słyszą w grudku, to znaczy, że mają Państwo radio ustawione na 97,2 FM. A moim i Państwa gościem dzisiaj w studiu jest pani docent Marzena Wojewódzka-Żeleźniakowicz.
2: Witam. Witam Państwa. Witam Pana.
1: Pani profesor na co dzień jest kierownikiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, zastępcą dyrektora do spraw lecznictwa Szpitala Klinicznego oraz konsultantem wojewódzkim z medycyny ratunkowej. Medycyna ratunkowa, co to takiego jest?
2: To jest taki ogromny worek, do którego jakbyśmy włożyli wszelkie stany nagłe, wszelkie nagłe zagrożenia życia, które mogą spotkać człowieka, to mieszczą się w tej specjalizacji. Czyli ktoś, no lekarz, który się specjalizuje w medycynie ratunkowej, zapoznaje się w trakcie trwania swojej specjalizacji właściwie ze wszystkimi stanami nagłymi w każdej dziedzinie medycyny, w każdej specjalizacji, poczynając od dermatologii na intensywnej terapii kończąc.
1: Dzisiaj mamy porozmawiać o Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Nocnej Pomocy Lekarskiej. Szpitalny Oddział Ratunkowy to tak jak każdy inny oddział w szpitalu, klinika.
2: Tak, to jest tak jak każdy inny oddział w szpitalu. Pacjent, każdy oddział w szpitalu ma swoje przeznaczenie, swoją misję i podobnie oddział ratunkowy, on też służy określonej grupie pacjentów. Czyli Szpitalny Oddział Ratunkowy nie jest takim zbiornikiem czy pojemnikiem, do którego ktokolwiek przyjdzie, powinien trafić. To jest miejsce, do którego powinni trafić pacjenci w stanie tak zwanego nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jest ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która definiuje stan nagłego zagrożenia zdrowotnego i to jest stan, w którym może dojść w krótkim czasie do nagłego zagrożenia zdrowia, utraty zdrowia nagłej, włącznie ze śmiercią. I to są te wszelkie stany nagłe, o których mówiłam wcześniej, które potrafią leczyć i którymi potrafią się zajmować lekarze pracujący na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Czyli jeśli pacjent chce mieć udzielonej porady dotyczącej pewnej kompleksowości leczenia, przewlekłości leczenia, czy uzyskać poradę dotyczącą stanu, który go niepokoi, ale nie jest zagrożeniem życia, niestety takiej porady na oddziale ratunkowym nie uzyska.
1: Pani profesor, Szpitalny Oddział Ratunkowy dzieli się na część ambulatoryjną i część łóżkową w szpitalu klinicznym. Dlaczego taki podział?
2: Taki podział został wymuszony niejako po pierwsze organizacyjnie, ponieważ ten oddział powstał jako drugi oddział, był początkowo oddział, który wyglądał inaczej. Natomiast z doświadczenia doszliśmy do wniosku, że najwygodniej jest, najbezpieczniej też dla pacjentów jest, gdy pacjenci przychodzący samodzielnie nie mieszają się z pacjentami przywożonymi przez karetki. I stąd powstały takie dwa obszary. No one są zlokalizowane po dwóch stronach dużego holu. Niekoniecznie tak musi być, no ale u nas jest to tak skonstruowane. Dzięki temu, że są dwa oddzielne wejścia już od strony szpitala, pacjenci, którzy zgłaszają się samodzielnie, nie mieszają się z pacjentami przywożonymi przez karetki, którzy są przywożeni często w bardzo ciężkim stanie. Często są to pourazowi pacjenci, gdzie ten widok może przerażać innych pacjentów. I stąd ta izolacja jest taka stosunkowo bezpieczna do naszej pracy i dla pewnego komfortu pacjentów też, którzy oczekują na szpitalnym oddziale ratunkowym, na przyjęcie przez lekarza, na wyniki badań.
1: Na części ambulatoryjnej, jakich państwo oczekujecie pacjentów, a kto nie powinien się tam pojawić?
2: Pacjenci, którzy niezależnie od tego, czy są przewożeni karetką, czy zgłaszają się samodzielnie, powinni mieć świadomość przede wszystkim, że oddział ratunkowy służy pacjentom w nagłym zagrożeniu zdrowotnym. Nieustająco to powtarzamy. No, zrozumienie tego jest niewielkie. Natomiast powinien się zgłosić pacjent w stanie, który w dość dużym stopniu niepokoi pacjenta. Dlaczego mówię o dość dużym stopniu? Dlatego, że jest jeszcze inna struktura, o którą pan redaktor pewnie mnie za chwilę zapyta, która też zajmuje się pacjentami z pewnym nagłym stanem, ale jest to inny stan. Natomiast w przypadku oddziału ratunkowego to są pacjenci, których stan pojawił się nagle, u których nagle wystąpił silny ból, czy to silny ból brzucha, czy silny ból głowy, czy tym objawom towarzyszą inne oznaki, jak omdlenie, czy wymioty. To są też pacjenci po urazach, szczególnie urazach, do których dochodzi w wyniku tak zwanych urazów wysokoenergetycznych, czyli upadków z wysokości, wypadków komunikacyjnych, w tym rowerowych, czy na hulajnogach. To są wypadki przy prędkościach co najmniej 50 km na godzinę. I to są takie stany, w których pacjenci powinni trafiać na SOR. To są też bóle w klatce piersiowej. To jest duszność, która się pojawia u pacjentów, której nie było wcześniej. Więc to są objawy, które są faktycznie niepokojące. I rzeczywiście z takimi objawami chcemy nawet, żeby pacjent zgłosił się na SOR jak najszybciej, żeby nie czekał, ponieważ w wielu przypadkach ta wczesna diagnostyka i wczesna pomoc może rzeczywiście uratować życie. Natomiast no, codzienność jest nieco inna. Zgłaszają się do nas pacjenci właściwie z różnych przyczyn i z różnych powodów. Zgłaszają się, ponieważ mają trudności w dostaniu się do innych jednostek ochrony zdrowia. Zgłaszają się, ponieważ liczą na kompleksową diagnostykę, której przeprowadzenie w warunkach ambulatoryjnych zajęłoby dużo więcej czasu. Natomiast na SOR-ze często mogą to świadczenie otrzymać szybciej. No ale to są też pacjenci, którzy nie mają do końca świadomości swojego stanu czy powagi swojej sytuacji i przychodzą sprawdzić, czy rzeczywiście te objawy, które prezentują, są poważnymi objawami, czy właściwie można z nimi poczekać, czy można z nimi się udać do poradni. Natomiast jest też pewna grupa pacjentów, która chce przychodzić na oddział ratunkowy, ponieważ dysponuje czasem po pracy, ewentualnie w godzinach nocnych, wtedy, gdy uważa, że jest mniejsza kolejka na SOR-ze i tak pacjenci nam mówią bardzo często, że oni przychodzą w nocy, bo wiedzą, że jest mniejsza kolejka, a jednocześnie będą mieli udzielone już pewnego rodzaju świadczenie. I to są zgłoszenia bardzo różne. To jest gorączka, to jest ból gardła, to jest ból ucha świeży. To są pacjenci, którzy dzisiaj na przykład pacjent się zgłosił z wacikiem w uchu i twierdził, że nie ma miejsca w mieście, gdzie ten wacik ktoś by mu mógł usunąć.
1: A powinien się zgłosić do własnego lekarza rodzinnego.
2: Powinien się zgłosić poczynając od własnego lekarza rodzinnego, a jeśli byłoby to o godzinie 18, to właśnie do tej nocnej świątecznej opieki zdrowotnej. Więc to są tacy pacjenci, którzy nie powinni być na oddziale ratunkowym, którzy zajmują siły i środki personelu oddziału ratunkowego, a jednocześnie najbardziej narzekają, że długo czekają. To są ci pacjenci, którzy skarżą się, że no, trafili na oddział ratunkowy i musieli długo czekać. I zawsze odpowiadamy w takich sytuacjach, że tak, że pacjenci czekają, ponieważ Tu nie decyduje kolejka, kiedy pacjent przychodzi, tylko decyduje o kolejności przyjęcia stan, w jakim pacjent się znajduje. Jeśli pacjent znajduje się w stanie, który spokojnie może być leczony nawet w innych warunkach, warunkach ambulatoryjnych, a niekoniecznie oddziału ratunkowego, no niestety będzie czekał.
1: Takie pytanie, w jakich godzinach SOR pracuje?
2: SOR pracuje całodobowo. Właściwie tak samo intensywnie jak w dzień i teraz już w nocy. Nie ma właściwie dnia, w którym pacjent nie mógłby się na SOR zgłosić i nie zostanie przyjęty. Może być odmowa przyjęcia na etapie triażu, natomiast ona zawsze wynika ze wskazań medycznych, czyli pacjent, który nie kwalifikuje się do przyjęcia na SOR, ponieważ nie jest w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, może na etapie triażu być przekierowany do innego miejsca. Odesłanie to jest właściwie nieprawidłowe wyrażenie, ponieważ pacjent zawsze jest obejrzany. Jeśli osoba triażująca, którym zazwyczaj jest ratownik medyczny albo pielęgniarka, mają wątpliwości co do powagi stanu pacjenta, czy do wskazań do przyjęcia na oddział ratunkowy, wówczas proszą o poradę lekarza, który jest w danym dniu tym lekarzem pomagającym w triażu, czy ułatwiającym podjęcie decyzji. Natomiast mogą się zdarzać takie sytuacje, że na etapie triażu pacjent będzie miał udzieloną informację, że niestety takimi rzeczami oddział ratunkowy się nie zajmuje i zalecamy, aby udał się właśnie do swojego lekarza rodzinnego albo do nocnej świątecznej opieki zdrowotnej.
1: Triaż na szpitalnym oddziale ratunkowym, co to takiego jest?
2: To tak ładnie brzmi, natomiast jest to nic innego jak segregacja medyczna. Segregacja medyczna według pewnego schematu. Nie ma tu dowolności. Obowiązują nas pewne wytyczne triażu, które przejęliśmy z innych krajów, z krajów europejskich, też w Stanach Zjednoczonych ten system funkcjonuje. I to jest system przydzielania kolorów pacjentom w zależności od zgłaszanych objawów i dolegliwości i od, to tak enigmatycznie brzmi, konieczności zaangażowania sił i środków. Czyli pacjent, który może nie mieć silnych dolegliwości bólowych, ale jego stan wskazuje na to, że trzeba przeprowadzić mu diagnostykę złożoną, wówczas też otrzymuje wyższy priorytet niż pacjent, który przychodzi na przykład z zaczerwienieniem palca u stopy bez urazu i trwa to od 2 tygodni, bo takich pacjentów również mamy. I te kolory, które przydzielamy pacjentom, to jest kolor czerwony, czyli to jest pacjent, który natychmiast musi być przyjęty. To są stany takie jak zatrzymanie krążenia, czy utrata przytomności. Pomarańczowy, właściwie bardzo podobny do czerwonego. Tu jest określony czas na pierwszy kontakt z lekarzem, 10 minut, więc jest to również czas bardzo krótki. I to są wszelkie stany, które wskazują na duże ryzyko u pacjenta, na przykład pacjenci z dusznością, pacjenci z silnymi dolegliwościami bólowymi, ale to są też pacjenci, których leczenie jest zależne od czasu, którzy być może na ten moment nie prezentują stanów zagrożenia życia takich stricte, jakbyśmy sobie wyobrażali, czyli nie mają niskiego ciśnienia, nie mają niskiej saturacji, ale są to schorzenia, które nakazują nam szybką diagnostykę i wczesne leczenie, ponieważ są wybitnie związane wówczas z rokowaniem. To jest na przykład udar mózgu, to jest zawał serca. Pacjent może być stabilny, natomiast wiemy o tym, że w tej sytuacji, w tym jego stanie wymaga bardzo szybkiej diagnostyki. Wówczas nadajemy, i to jest właśnie ten stan, o którym mówię, że niekoniecznie parametry, ale też potrzeba zaangażowania do dodatkowych środków, czyli chociażby konieczność wykonania tomografii komputerowej albo w przypadku zawału serca koronarografia, pracownia hemodynamiczna, tak? Czyli to są sytuacje, w których ten priorytet jest nadawany pacjentowi wyższy. Przeciętny i najczęstszy priorytet na oddziale ratunkowym to jest kolor żółty, w którym pacjent powinien być obejrzany przez lekarza, powinien zetknąć się z lekarzem w ciągu godziny. I to są te wszelkie stany, które faktycznie powinny trafiać na SOR, typu bóle, bóle brzucha, bóle głowy silne, nieustępujące po wcześniejszym leczeniu. To jest też duszność, to są krwawienia różnego rodzaju, czy krwawienia zewnętrzne, czy wewnętrzne. To są pacjenci po urazach komunikacyjnych, którzy nie spełniają kryteriów ciężkości stanu i tacy pacjenci są w tym kolorze żółtym. Natomiast dwa pozostałe priorytety, czyli zielony i niebieski, to jest czasem oczekiwania zielony 120 minut i niebieski 240 minut. I to są pacjenci, którzy szczególnie jeśli otrzymują ten kolor niebieski, to pacjenci powinni trafiać do innych jednostek opieki zdrowotnej i tacy pacjenci mają prawo być przekierowani po triażu do innego miejsca udzielania świadczeń.
1: W przypadku szpitalnych oddziałów ratunkowych jest rejonizacja, czy to na jaki SOR trafiamy, czy co o tym decyduje, czy mając dolegliwości możemy pojechać do sąsiedniego miasta, gdzie jest szpitalny oddział ratunkowy i tam szybciej uzyskać pomoc.
2: Albo lepszą pomoc.
1: Jak jest w przypadku
2: takim praktycznym? Nie ma rejonizacji. Pacjent może wybrać sobie oddział ratunkowy, na który chce trafić. Dzięki temu ta dysproporcja w ilości pacjentów zgłaszających się na SOR-y jest ogromna, ponieważ SOR-y na przykład w mieście Białymstoku, podobnie jak w innych dużych miastach w Polsce, są przeciążone ogromną ilością pacjentów. Natomiast w mniejszych miastach, w szpitalach powiatowych, oddziały ratunkowe przyjmują bardzo małą ilość pacjentów i tam praca jest pracą, nie wiem czy lżejszą, ale pracą mniej wyczerpującą i mniej intensywną w sensie ilości dokumentacji, którą musimy sporządzić, ilości pacjentów, którzy przypadają na jednego lekarza. Tak, i to wynika z braku rejonizacji i z tego, że każdy pacjent może sobie wybrać oddział ratunkowy, do którego chce trafić. Pacjenci wymieniają się informacjami i wiedzą doskonale, jaką pomoc mogą uzyskać w poszczególnych oddziałach ratunkowych. I stąd te dysproporcje, tak jak mówiłam, też gdzieś zawsze w tle jest możliwość hospitalizacji w danym szpitalu, bo czasem pobyt na SOR-ze kończy się wypisaniem do domu, a czasem pobyt na SOR-ze kończy się hospitalizacją dalszą, tak? Bo pobyt na SOR-ze też jest hospitalizacją. Natomiast w przypadku istnienia wskazań, ta hospitalizacja może być prowadzona już w innym oddziale, gdzie jest dłuższa. Pacjenci też mają tego świadomość, że jeśli trafią do szpitala, to chcieliby trafić do dobrego szpitala i ten zamysł ścieżki od SOR-u poczynając, no jest często bardzo przemyślany i wydedukowany.
1: Ilu pacjentów na szpitalny oddział ratunkowy zgłasza się w ciągu doby?
2: To zależy, ponieważ w szpitalach mniejszych pacjentów się zgłasza około 20, nawet mniej czasem. Znane mi są oddziały ratunkowe, gdzie trafia 7-8 pacjentów w ciągu doby. Natomiast na oddziały ratunkowe w dużych szpitalach, na przykład w szpitalu klinicznym, trafia tych pacjentów 300. Więc jest to zupełnie inna jakość, zupełnie inny ciężar problemu i też zupełnie inna potrzeba sił i środków zaangażowania nie tylko pracowników oddziału ratunkowego, ale to jest też ogromne zaangażowanie i ogromny wysiłek całej infrastruktury szpitala. Bo przecież lekarz na SOR-ze, gdy zbada pacjenta, zleca badania diagnostyczne, zleca badania obrazowe, czyli szpital, który przyjmuje taką ilość pacjentów w ciągu doby, musi mieć zaplecze diagnostyczne, zarówno laboratoryjne, jak i obrazowe, więc pracuje sztab ludzi tak naprawdę na udzielanie świadczeń takiej ilości pacjentów. Muszą to być chirurdzy w gotowości, muszą to być inni specjaliści, w zależności od specyfiki szpitala i od oddziałów, które się tam znajdują, ale jest to nieporównywalnie większy nakład pracy i potrzeby sił i środków ludzkich w stosunku do tych oddziałów ratunkowych, gdzie jest przyjmowanych no, kilkunastu do kilkudziesięciu pacjentów w ciągu doby. Przeciętnie oddziały ratunkowe funkcjonujące w Polsce przyjmują do 100 pacjentów. To jest taka ilość, która jest spotykana w większości oddziałów ratunkowych, za wyjątkiem szpitali wojewódzkich, szpitali klinicznych, gdzie no właściwie wszystkie te szpitale są obciążone ogromną ilością pacjentów. No i stąd wynika ogromna ilość kadry, która jest potrzebna, aby no, zaspokoić oczekiwania pacjentów i ich potrzeby zdrowotne.
1: Ile jest szpitalnych oddziałów ratunkowych w województwie podlaskim?
2: W naszym województwie jest 14 szpitalnych oddziałów ratunkowych. Jest to dużo oddziałów, ponieważ szacuje się, że na 250 tysięcy mieszkańców powinien przypadać jeden oddział ratunkowy. Czyli my mamy tych oddziałów nadmiar w stosunku do zapotrzebowania. Nie znaczy to, że wszystkie funkcjonują świetnie, borykają się z pewnymi problemami, szczególnie problemami kadrowymi, szczególnie w zakresie obsady lekarskiej. I też nie jest podzielona równo praca, więc pomimo takiej ilości oddziałów ratunkowych, oddziały ratunkowe w Białymstoku są przeciążone. Natomiast oddziały ratunkowe w powiatowych miastach, w mniejszych, w powiatowych szpitalach pracują dużo, dużo lżej.
1: Oprócz jakby szpitalnego oddziału ratunkowego, w szpitalu klinicznym jest też Centrum Urazów Wielonarządowych. Co to za struktura organizacyjna?
2: To jest taki funkcjonalny twór, czyli nie jest to de facto jeden oddział, który nazywa się Centrum Urazowym. Jest to twór, który jest zlokalizowany na bazie wstępnie oddziału ratunkowego, gdzie jest wykonywana diagnostyka i wstępne leczenie. I do Centrum Urazowego należy każdy oddział urazowy, włącznie z intensywną terapią, do którego później pacjent trafia, w zależności od wskazań i od potrzeb. Kwalifikacja do centrum urazowego w Polsce jest dość restrykcyjna i to musi być pacjent rzeczywiście w ciężkim stanie, aby te kryteria kwalifikacyjne spełnił. Część naszego środowiska nie zgadza się z tak restrykcyjnymi kryteriami, ponieważ z tego, co obserwujemy i z naszego doświadczenia też wynika i z

0: objawów i do tego towarzyszących co najmniej dwóch objawów, dwóch kryteriów fizjologicznych. I te kryteria fizjologiczne to są kryteria tak naprawdę mówiące o wstrząsie, czyli pacjent, który jeszcze nie jest we wstrząsie, ale na podstawie nawet jego obrażeń anatomicznych możemy się spodziewać, że do tego
1: za
0: wstrząsu
1: chwilę
0: dojdzie. Teoretycznie nie spełnia kryteriów przyjęcia do centrum urazowego, więc bardzo często też zwracamy na to uwagę, że pacjent, który ma tak jak w przypadku centrów urazowych dla dzieci, które były tworzone później. I tam te kryteria są bezpieczniejsze, ponieważ oprócz kryteriów anatomicznych i fizjologicznych są jeszcze brane pod uwagę kryteria dodatkowe, na przykład śmierć innej osoby w pojeździe, czy wysokoenergetyczny uraz, czyli sam mechanizm urazu. I to są kryteria, które również mogą niejako zwiastować ciężkość stanu pacjenta. W kryteriach przyjętych dla osób dorosłych, które powstały wcześniej, tych kryteriów nie ma, a no wiemy z doświadczenia, że one by się przydały.
1: Jeśli nieszpitalny oddział ratunkowy, to gdzie możemy ruszyć po pomoc?
0: Jest wiele miejsc i wydaje mi się czasem, że pacjenci zapominają o tym, że nie tylko oddział ratunkowy istnieje w pomocy doraźnej. Są ambulatoria, są poradnie, są gabinety lekarza rodzinnego, jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna, więc ten system w założeniu zabezpiecza pacjenta. Tylko pacjenci bardzo często kierują się na SOR, uważając, że no tam jest pewna kompleksowość udzielanych świadczeń, możliwość skonsultowania, przeprowadzenia konsultacji z innymi specjalistami. No i rzeczywiście wybierają oddział ratunkowy, tylko to powoduje to, o czym mówiłam wcześniej, te ogromne kolejki i zniecierpliwienie pacjentów, ponieważ jeśli czeka ich ogromna ilość, no jest określona przepustowość tomografii komputerowej, czy radiologii, w sensie USG, RTG, to są te miejsca, gdzie pacjent musi poczekać na diagnostykę. Pacjentów często to irytuje, no chcieliby oczywiście wszystko uzyskać w jak najkrótszym czasie, no ale przy dużej ilości pacjentów nie jest to możliwe. Natomiast takim miejscem, które udziela świadczeń równolegle z oddziałem ratunkowym, to jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna, czyli taki POZ działający po godzinie 18 do godziny 8 rano, czyli w momencie, gdy POZ-y kończą swoją działalność, rozpoczyna działalność nocna i świąteczna opieka zdrowotna. I pacjenci tam powinni się zgłaszać już nie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ale w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia. To bardzo podobnie brzmi, ale oznacza zupełnie coś innego. Dlatego, że nagłe zagrożenie zdrowotne to oznacza ten stan, który może w krótkim czasie doprowadzić nawet do śmierci. Natomiast nagłe zachorowanie jest czymś, co się pojawia w krótszym lub dłuższym czasie, nie skutkuje utratą, ciężkim uszczerbku na zdrowiu lub utratą życia, ale może niepokoić pacjenta na tyle, że chce mieć udzielone świadczenie już, ewentualnie oczekiwanie do czasu otwarcia POZ-u, czyli do godziny 8 rano, może być zbyt długim czasem. I to są stany, w których pacjent jest najczęściej zdolny samodzielnie dotrzeć do pomocy. Nie ma potrzeby wzywania karetki. I to są stany, no właśnie takie, które trafiają na SOR, czyli gorączka, ból gardła, ból ucha, ciało obce w uchu. To są duszność lekka, niewielka u pacjenta, który już ma wywiad, na przykład astmy. To są bóle głowy u pacjentów, bóle brzucha. Pamiętajmy o tym, że w nocnej świątecznej opiece zdrowotnej jest też lekarz, który jeśli stwierdzi, że stan pacjenta jest niepokojący na tyle, że wymaga szerszej diagnostyki, to skieruje tego pacjenta na SOR. No i taka ścieżka byłaby ścieżką i bezpieczniejszą dla pacjenta, ponieważ nie narażałby się pacjent na długie oczekiwanie na SOR-ze i też na wszelkie powikłania, które się z tym wiążą, również infekcyjne, bo w tak dużej grupie ludzi oczywiście zawsze ktoś jest z infekcją i jest możliwość rozprzestrzeniania się tej infekcji. Dlatego też pacjenci zgłaszający się do nocy świątecznej opieki zdrowotnej też powinni się czuć bezpiecznie, ponieważ tam jest lekarz, który pacjenta zbada i on oceni, czy faktycznie ta pomoc na etapie NPL-u jest wystarczająca,

0: czy powinna być poszerzona diagnostyka o szpitalny oddział ratunkowy. I należy pamiętać, że nocno-świąteczna opieka zdrowotna również ma możliwość zlecenia określonych badań laboratoryjnych. No, dotyczy to tych, które się znajdują w szpitalach. Ale tych NPL-i troszeczkę w szpitalach jest, w związku z tym lekarz tam ma prawo również zlecić badania laboratoryjne. To są badania właściwie, które wystarczą do oceny stanu zagrożenia zdrowia, nagłego pogorszenia zdrowia, do włączenia odpowiedniego leczenia, czyli to jest badanie morfologii, układu krzepnięcia, elektrolitów, parametrów wątrobowych, parametrów nerkowych, czyli właściwie te podstawowe badania, które służą wykluczeniu stanu ostrego, również są możliwe do wykonania w NPL-u.
1: Czyli tak, zostaniemy tam zaopiekowani, udzielona nam podstawowa pomoc i w każdej chwili możemy zostać przekierowani, jeśli to będzie budziło wątpliwości lekarza pracującego w nocnej, świątecznej opiece lekarskiej, jeśli będzie miał on jakiekolwiek wątpliwości, zawsze nas skieruje na szpitalny oddział ratunkowy lub ewentualnie w czasie późniejszym zaleci konsultację specjalisty, czy też dalsze leczenie w gabinecie lekarza rodzinnego.
0: Mało tego, że może nam zalecić wizytę na SOR, to również może wezwać zespół ratownictwa medycznego, który tego pacjenta na SOR przewiezie.
1: Jeśli będą tam wskazania.
0: Tak, jak najbardziej.
1: O szpitalnym oddziale ratunkowym, o nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej rozmawiałem z panią profesor Marzeną Wojewódzką-Żeleźniakowicz, kierownikiem szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Klinicznym, konsultantem wojewódzkim do spraw medycyny ratunkowej. Bardzo dziękuję, pani docent.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
1: A ja państwa zapraszam na kolejną audycję z cyklu Pytanie do specjalisty za tydzień. Do usłyszenia.

Za nami kolejny odcinek audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. Dziękujemy profesorowi Janowi Kochanowiczowi, dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, a także gospodarzowi programu. Na kolejną audycję zapraszamy już we czwartek po godzinie 19. Tym razem o szczepieniach będziemy rozmawiać z dr Ewą Tokajuk i magister Urszulą Glińską. Ta audycja już w najbliższy czwartek po godzinie 19:00.

Drodzy bracia i siostry, w każdą niedzielę na naszej antenie emitujemy boską liturgię, najważniejsze nabożeństwo w Cerkwi Prawosławnej. Teraz zapraszamy na retransmisję boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy. Nabożeństwu przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup białostocki i gdański Jakub.

W owym czasie, gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, przyszedł do niego setnik, prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i męczy się okrutnie. Mówi mu Jezus: przyjdę go uzdrowić. Odpowiadając, setnik rzekł mu: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. I ja bowiem człowiek pod władzą, mam pod sobą żołnierzy i mówię temu: idź, i idzie, a innemu: przyjdź, i przychodzi. I słudze memu: czyń to, i czyni. Usłyszawszy to Jezus, zdziwił się i rzekł do tych, którzy za nim szli: zaprawdę mówię wam, u nikogo w Izraelu takiej wiary nie znalazłem. Mówię zaś wam, że wielu ze wschodu i z zachodu przyjdzie i spocznie z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebios. Synowie zaś królestwa wyrzuceni będą do ciemności.

W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza liturgia swoim fragmentem Ewangelii przenosi nas do Kafarnaum, do miasteczka, które leżało nad brzegiem Jeziora Galilejskiego i które w Piśmie Świętym, w Ewangeliach jest bardzo często wymieniane. Miasto to nawet nazywane jest często miastem Jezusa Chrystusa. Jezus w Kafarnaum i w okolicy Kafarnaum bardzo często przebywał. Stamtąd też powołał swoich pierwszych uczniów. To dlaczego jest Kafarnaum nazywane miastem Jezusa Chrystusa, świadczą chociażby słowa ewangelisty Mateusza. Mateusz pisze tak: a gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, mowa o Janie Chrzcicielu, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret. Przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu Zabulona i Naftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: ziemia Zabulona i ziemia Naftalego, droga morska za Jordanię, Galileja pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. I jeszcze jedno miejsce w Ewangelii według świętego Mateusza mówi o tym, że Kafarnaum było uważane za miasto Jezusa. Nie Nazaret, gdzie mieszkali Józef z Marią po tym, jak uciekli z Judei i gdzie tam wychowywał się Jezus Chrystus. A właśnie Kafarnaum. Po uzdrowieniu opętanych Gadareńczyków, gdy lud prosił Jezusa, żeby się od nich oddalił, odszedł, Mateusz pisze: on wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. Mowa tu właśnie o Kafarnaum. Dzisiejsza ewangeliczna opowieść mówi nam o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce właśnie w Kafarnaum. Jak setnik, to znaczy ten, który dowodził mniej więcej setką żołnierzy, idzie do Jezusa Chrystusa i prosi Go o uzdrowienie swojego sługi. Już samo określenie tego człowieka, że był setnikiem, mówi, że nie był Żydem. Był obywatelem rzymskim, który został wysłany po to, żeby dowodzić wojskiem rzymskim i pilnować porządku na tamtych terenach. Ponieważ głośno było o Jezusie Chrystusie, który naucza i uzdrawia, idzie więc do Niego po to, żeby prosić o uzdrowienie swojego sługi. I Jezus Chrystus odpowiada mu, że zaraz pójdzie do jego domu i uzdrowi jego sługę. I jakie wszyscy słyszą słowa od setnika? Słowa pełne pokory. Nie jestem godzien, żebyś wszedł pod dach mój,
ale powiedz słowo i uzdrowiony będzie mój sługa. I wtedy Jezus zwraca wszystkich uwagę na pokorę tego człowieka i mówi, że nie znalazł nigdzie takiej wiary, że jego wiara jest większa od wiary tych, do których właściwie przyszedł. I jeśli czytamy dzisiejszy fragment Ewangelii, to ewidentnie zwrócimy uwagę, że cały akcent nie jest położony na samo uzdrowienie, lecz właśnie na słowa setnika. Słowa pełne pokory. Ewangelista Mateusz, zapisując słowa Jezusa Chrystusa, chce nam wszystkim pokazać, jak ważna jest pokora. Właściwie prośba setnika jest modlitwą, bo każda prośba jest modlitwą do Boga. A więc dzisiejszy fragment mówi nam, jak ma wyglądać każda modlitwa. Modlitwa, żeby była wysłuchana, musi być z pokorą. Ojcowie Cerkwi mówią o modlitwie następująco. Modlitwa jest to wznoszenie naszych próśb do Boga. Podstawa modlitwy zawiera się w tym, iż człowiek jest istotą upadłą, dążącą do otrzymania tych łask, które posiadał, lecz które stracił. I dlatego modli się. I jeszcze inaczej. Jeśli by ktoś przebywał na najwyższym stopniu cnót, lecz jeśli nie modli się jak grzesznik z pokorą, modlitwa zostaje odrzucona przez Boga. Właśnie ojcowie Cerkwi zwracają uwagę, że modlitwa powinna być zawsze z pokorą. Nie żądamy od Boga, bo tak naprawdę nie jesteśmy godni nic żądać. Jesteśmy grzesznikami i nasza modlitwa zawsze powinna być modlitwą grzesznika, a więc modlitwą z pokorą. I taka modlitwa jest wysłuchiwana przez Boga. Widzimy to chociażby z dzisiejszego krótkiego fragmentu Ewangelii według świętego Mateusza. Przyjdę i uzdrowię Twojego sługę, bo to już jest wielka pokora, że setnik idzie, miłuje swojego sługę, bierze na siebie wysiłek, żeby pójść i prosić o jego uzdrowienie. Ale ta pokora tego człowieka, tego setnika została pokazana jeszcze dalej w słowach skierowanych do Jezusa Chrystusa. Nie jestem godzien, żebyś wszedł pod mój dach. Taka modlitwa, taka prośba została wysłuchana. Wiemy, że w tym czasie, kiedy Jezus mówił, sługa został uzdrowiony. Bracia i siostry, fragmenty Ewangelii, które są czytane podczas niedzielnych liturgii, nie są przypadkowe. Są one wybrane po to, żeby nas czegoś ważnego nauczyć. Dzisiejszy fragment uczy nas właściwej modlitwy. Amen.

jego

spełnienie zakonu proroka sam się wszyscy mogą się spełnić. Wszyscy jesteśmy tymi spełnić. Radość sobie się raz.

Bundesmittelausschuss für Geldschulden

Za nami retransmisja boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy. Nabożeństwu przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup białostocki i gdański Jakub.

Parafia prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku zaprasza na pielgrzymkę autokarową do Ełku na uroczystości ku czci świętych apostołów Piotra i Pawła, które w tym roku odbywać się będą w niedzielę 12 lipca. W programie pielgrzymki między innymi uczestnictwo w boskiej liturgii, świąteczna agapa, a także udział w ustawieniu krzyży na kopułach świątyni i poświęceniu ikony Matki Bożej. Planowany wyjazd 12 lipca w niedzielę o godzinie 6:30 z parkingu przy cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku przy ulicy Sikorskiego 9, a planowany powrót około godziny 17. Szczegółowe informacje dotyczące tej pielgrzymki do Ełku, a także zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 505 129 774. 505 129 774.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętych apostołów Fortunata, Achaika i Stefana. Ci święci apostołowie byli uczniami apostoła Pawła. Przynieśli mu list od chrześcijan w Koryncie i uspokoili go opowieścią o tym rodzącym się kościele. Stefan był jednym z pierwszych nawróconych mieszkańców tego miasta i święty Paweł chwalił go i jego domowników jako początki Achai. Według tradycji Achaik zmarł z głodu i pragnienia.

0: Drodzy bracia i siostry, już teraz zapraszamy do wysłuchania rozmowy pani Anny Radziukiewicz z Przeglądu Prawosławnego z profesorem Antonim Mironowiczem. Będzie to rozmowa o książce Kościół Wschodni w wielokulturowym jagiellońskim Wilnie. Profesor Antoni Mironowicz to historyk, profesor nauk humanistycznych, a także pracownik Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, badacz dziejów Cerkwi Prawosławnej i historii Europy Środkowo-Wschodniej. W rozmowie usłyszymy o publikacji poświęconej naszej cerkwi w dawnym wielokulturowym Wilnie z czasów jagiellońskich. Już teraz na naszej antenie rozmowa Anny Radziukiewicz z profesorem Antonim Mironowiczem.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
2: Witamy w Radio Ortodoksja, drogich słuchaczy. Dzisiaj mamy wielką przyjemność gościć w studio profesora Antoniego Mironowicza, powszechnie znanego, wybitnego historyka Cerkwi Prawosławnej, poczynając od czasów początku chrześcijaństwa, więc na naszych ziemiach i pierwszej, i drugiej Rzeczypospolitej, i trzeciej, ale także Wielkiego Księstwa Litewskiego. I dzisiaj mamy okazję, żeby porozmawiać o najnowszej książce profesora Kościół Wschodni w wielkokulturowym jagiellońskim Wilnie. XIV-XVI wiek. Przeczytałam tą książkę i ona jest imponująca. Bardzo żałuję, że nie ukazała się dużo wcześniej, kiedy odbywałam swoje wędrówki do Wilna i bardziej po omacku jeszcze wtedy poszukiwałam korzeni prawosławia, bo intuicyjnie nawet czułam, że prawosławie w Wilnie jest, Kościół Prawosławny jest tą konfesją, która musiała być wcześniej przed Kościołem Rzymskokatolickim, mimo że cały czas na wszystkich etapach edukacji dowiadywałam się o chrzcie Litwy jako najpóźniejszym kraju w Europie dotąd pogańskim, który odbył się w końcu dopiero XIV wieku, czyli 1385 rok. No wiemy, że Jagiełło ochrzcił się rok później w Krakowie, ale tą datę przyjmuje się jako pewnik. Ta książka, którą mamy przy sobie, narusza absolutnie tą tezę lansowaną przez lata, stulecia, przez historyków. Wiem, że spotkała się ta książka z bardzo żywym odzewem wśród czytelników litewskich, prawosławnych. Były promocje, konferencja ostatnio 26 kwietnia, na której pan profesor też uczestniczył i też wygłosił swoje wykłady. Wiem, że media prawosławne oczywiście interesują się tą tematyką. Panie profesorze, proszę mi powiedzieć, dlaczego przyszedł taki temat, który stał się, jak gdyby się domagał, rozumiem, od autora napisania po takich książkach, które w sposób generalny traktują prawosławie na różnych etapach dziejów Rzeczypospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, po monografiach dotyczących różnych ważnych postaci w dziejach prawosławia w Polsce, nagle mamy książkę, tak prawdę mówiąc, o mieście.
3: Na początku serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie do spotkania w Radiu Ortodoksy. Chciałem zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście ta książka wzbudziła szerokie zainteresowania i to nie tylko w Wilnie, ale też również i wśród historyków polskich, albowiem ona jakby weryfikuje te wszystkie dotychczasowe ustalenia. Tym bardziej, że wydawało mi się, że te ustalenia powinny być logiczne i dawno były, powinny być opisane. profesor Traidonos, który tą tematyką się trochę zajmował, on już dawno zwracał uwagę na to, że początki chrześcijaństwa, podobnie jak zresztą profesor Jerzy Ochmański, wiążą się znacznie wcześniej z Kościołem Wschodnim, aniżeli z Kościołem Łacińskim. Dlatego też wyposażony w taką pewną wiedzę i doświadczenie już poprzednich badaczy, podjąłem ten trud przedstawienia

0: bezpośrednio na pytanie jest to, że żeby cokolwiek zrobić w postaci takiej monografii, wymagane były wcześniejsze jakieś badania, ustalenia, kwerendy archiwalne i te kwerendy archiwalne były prowadzone przez wiele lat. Dlatego też do niektórych tematów można będzie wrócić i w ogóle można podjąć te tematy i dość solidnie opracować, tylko po wieloletnich badaniach, dlatego że też wymaga to nie tylko znajomości sytuacji politycznej, religijnej w danym okresie, ale też również wymaga to również znajomości źródeł. A źródła znajdują się w wielu archiwów, w archiwach i bibliotekach i to zarówno Rosji, Białorusi, Litwy, Polski, Ukrainy. Dlatego też, żeby przystąpić do napisania tej pracy, no trzeba po prostu czasu i pewnego zaangażowania badawczego, którego nie sposób pominąć przy tworzeniu tego typu pracy.
1: Dla mnie jest to interesujące, że przed tym oficjalnym, tak zwanym chrztem Litwy, już mniej więcej półtora wieku na pewno, istniał taki wyraźna istniała misja cerkwi prawosławnej na ziemiach obecnie litewskich, czy szerzej jeszcze białoruskich i dalej. Bo już za czasów Mendoga, a przypomnijmy, zaczął rządzić w 1240 roku, więc połowa XIII wieku, już wiemy o tym takim jak gdyby aliansie z prawosławiem, o tym wyborze drogi, bo nam może się wydawać, tak jak uczymy się w historii, że oto jest taka data, jakiś tam słup mielowy zakopany w historii, że od tego momentu wszystko zaczyna się dziać tak, a nie inaczej. A przecież w historii tak nigdy nie było. To było obserwacja, zbliżenia, wycofania się, rozmowy, a najważniejsze związki małżeńskie z księżniczkami ruskimi w tym przypadku, książąt litewskich. Proszę o tym aspekcie trochę powiedzieć, ponieważ no, kobieta może wiele w ramach małżeństwa, również jeżeli chodzi o chrzest dzieci, również jeżeli chodzi o Marię Witebską czy Juliannę Twerską.
0: Rzeczywiście tutaj księżniczki ruskie odegrały ogromną rolę w rozwoju chrześcijaństwa na terenie stołecznego miasta Wilna, ale też trzeba pamiętać to, co zwróciłaś uwagę na bardzo istotną kwestię, mianowicie, że od czasów Mendoga następuje proces chrystianizacji Litwy i to właśnie poprzez Kościół prawosławny. Zwróćmy uwagę na to, że za czasów panowania Witanesa już w roku 1299 doszło do powołania metropolii litewskiej jako niezależnej struktury cerkiewnej i ta struktura cerkiewna zaczęła się rozwijać bardzo dynamicznie. Witanes zdawał sobie sprawę, że dotychczasowe istniejące struktury, które podlegały metropolitom kijowskim, one są niewystarczające. Dla niepodległego państwa, jakim było Wielkie Księstwo Litewskie, potrzebna była również niezależna struktura cerkiewna. Z tego też powodu misje Witanesa, które się udawały one do Konstantynopola, zakończyły się powołaniem w 1299 roku metropolii litewskiej. I od tego się na dobrą sprawę rozpoczęło. Wtedy też powstał zamek w Wilnie i u podnóża tego zamku została wybudowana jedna z najstarszych cerkwi, cerkwi Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, która była przy samej ścianie tego zamku Witanesa i pośrodku dzisiejszego skweru, gdzie ten skwer był w jakiś sposób ociekany przez dwa nurty wilejki. Także stworzył on swoisty taki półwysep, gdzie nazywała się cerkiew. I cerkiew ta symbolizuje najstarszy punkt chrześcijański na terenie właśnie stołecznego miasta Wilna. Niewątpliwie wszystkie działania późniejsze podejmowane zarówno przez Ikeistuta i przez Giedymina, który też notabene miał żonę prawosławną, księżniczkę ruską,

0: a później zwłaszcza za Olgierda, przyczyniły się do dynamicznego rozwoju struktury cerkiewnej. Oczywiście trzeba byłoby tu zwrócić uwagę na jeden znaczący fakt. Oponenci mówią o tym, że no przecież męczennicy wileńscy zostają zamordowani z polecenia księcia i to świadczy o tym, o pogańskim charakterze państwa, co jest rzeczą całkowicie nieprawdą. Powstaje w związku pytanie, dla kogo więc zbudowano jeszcze przed śmiercią męczenników wileńskich, przed ich męczeńską śmiercią, cerkwie takie jak cerkiew świętej Piatnicy, czyli tym Paraskiewy, czy cerkiew świętego Mikołaja.
1: Tuż obok miejsca kaźni.
0: Obok miejsca kaźni chociażby, czy inne, tak, inne świątynie, które zostały one wybudowane wcześniej jeszcze, zanim do tego aktu doszło. Poza tym trzeba też pamiętać o tym, że męczennicy wileńscy nie tylko zginęli z powodu to, że przyjęli oni prawosławie, stali się chrześcijanami, ale po prostu nie usłuchali żądań księcia. Książę Olgierd, zarówno jak później i Giedymin, oni byli bardzo otwarci na Kościół Wschodni, dlatego że z nim wiązano się też zarówno rozwój cywilizacyjny, kulturowy. Temu oczywiście służyły, zwłaszcza za panowania Olgierda, działalność dwóch jego małżonek. Pierwsza tutaj wspomniana przez siebie Anna Maria, księżniczka Witebska, która niewątpliwie wiele poświęciła uwagi od roku 1223, która była już małżonką, to za jej czasu powstały liczne cerkwie i monastery, a później to dzieło kontynuowała po swojej śmierci druga małżonka, po śmierci Anny Marii, jej druga żona Olgierda, Maria księżna Witebska, która stała małżonką wielkiego księcia od roku 1349 i właściwie
1: urodziła 15 dzieci.
0: Urodziła 15 dzieci, które wszyscy z tych dzieci, potomków, przyjęły prawosławie, włącznie z Władysławem Jagiełłą, który na chrzcie uzyskał imię Jakub, ale też był on fundatorem nie tylko fundatorem licznych cerkwi, ale chociażby dzwonu dla cerkwi świętej Paraskiewy w Wilnie. Zresztą pamięć o tym fakcie była bardzo popularna i szeroko, kiedy w XVI wieku wybuchł wielki pożar na terenie Wilna w roku 1557, to Zygmunt August polecił natychmiast odbudować cerkiew świętej Paraskiewy. Dlaczego? Dlatego, że tam spoczęło ciało jego prababki Anny Marii księżnej Witebskiej i wspomniano wówczas, że to przecież wiele kosztowności zostały właśnie one tam przekazane przez Jagiełłę. Więc wspomnienia o tym fakcie, że to były to świątynie książęce, że to były to fundacje książęce. A też trzeba pamiętać jeszcze o jednym znaczącym fakcie. Myśmy mówimy tylko o samym Wilnie. A przecież większość tych książąt, które synów Olgierda, Giedymina również, oni piastowali najważniejsze funkcje w Nowogrodzie. Przyjęli również księstwa na Wołyniu, przyjęli też Witebsku i w Czernichowie, tak, i Smoleńsku. Oni wszyscy byli prawosławni i oni nie tylko przyjęli, że prawosławie, ale też reprezentowali politykę zgodną z interesami cerkwi prawosławnej.
1: Ja teraz przypomnij naszym słuchaczom, jak potężne było państwo Olgierda. Sięgało na północy od jakich ziem i na południu do jakich ziem?
0: To znaczy państwo Olgierda w swoim właśnie rozwoju terytorialnym obejmował dzisiejsze tereny, całe dzisiejsze tereny Białorusi, cały Wołyń, a na końcu swego panowania aż dotarły do Kijowa, chociaż Kijów przez wiele okresów jego rządów był poza granicami Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale na końcu on się też w tych granicach państwa litewskiego znalazł, a i sięgał też aż do terenów dzisiejszej Estonii, Łotwy, nie mówiąc o całej Litwie. Jeżeli mówimy również o granicach zachodnich, to również dzisiejsze Podlasie wchodziło w skład owego Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ziemia Brzeska, Mielnicka, Drohicka, te wszystkie te tereny, Bielska, te wszystkie tereny wchodziły w skład państwa Giedyminowiczów i Olgierda. I dlatego też możemy tutaj mówić, że to jest ta wielka ekspansja, nie tylko państwo twórcza, ale też również ekspansja kulturotwórcza i również w sensie religijnym.
1: Dlatego przerwę na moment. To wzbudziło duży niepokój wśród sąsiadów Zakonu Krzyżackiego, Rusi Moskiewskiej, Polski. Tak to było?
0: Tak, oczywiście, dlatego że rywalizacja o ziemie ruskie, ona trwała nie tylko z uwagi na rosnącą potęgę państwa litewskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale też pamiętamy o tym, że w XIV wieku również następuje odbudowa państwa polskiego przez Władysława Łokietka, później przez Kazimierza Wielkiego.
1: I parcie na wschód.
0: Kazimierz Wielki zwłaszcza włączył część Wołynia i województwo kijowskie w skład swojego terytorium i Ruś, tak zwaną Ruś Halicką, później to właśnie województwo kijowskie utracił, ale Ruś Halicką została przyłączona włącznie z byłymi terenami byłej metropolii halickiej. Również od czasów wojny na Kulikowym Polu Dymitra Duńskiego rozpoczęła się też ekspansja państwa moskiewskiego. Wielkie Księstwo Moskiewskie również dążyło...
1: Dokładnie w czasach chrztu Litwy.
0: Tak, chrztu Litwy. Dążyło do opanowania jak największych obszarów również ziem ruskich na zachodzie. I tutaj następuje właśnie bardzo silna polaryzacja i ostry konflikt. Nie trzeba też zapominać też o wpływach węgierskich, którzy rościli sobie prawa do Rusi Halickiej, ale i samo powołanie księstwa halicko-wołyńskiego i jego ekspansja terytorialna spowodowała, że doszło do licznych też i współpracy i konfliktów. Mamy tutaj z jednej strony rywalizację polityczną, ale później proszę zwrócić uwagę na jeden znaczący fakt, że ochrzczone już Wielkie Księstwo Litewskie, które przyjmuje prawosławie i prawosławie staje się republiką dominującą, nawiązuje bardzo bliskie kontakty z księstwem halicko-wołyńskim. I to księstwo, pozostałość po tym księstwie halicko-wołyńskim, staje się taką podporą do dalszej ekspansji Wielkiego Księstwa Litewskiego na południe. Stąd też niewątpliwie chociażby mamy słynnego Wojszełka, który poprzez fakt, że był zarówno Wielkim Księciem Litewskim, ale później, kiedy wstąpił do klasztoru, przekazał całą władzę na Litwie Szwarnie, on wzmocnił oddziaływanie jeszcze w XIII wieku owego prawosławia i struktury cerkiewne, one bardzo dynamicznie się szybko zaczęły się rozwijać.
1: Włącznie z monasterami. Na przykład Ławrzewski i Poczajów, tak?
0: To
1: jest ten wiek.
0: Ten cały okres. Generalnie rzecz biorąc, większość tych ośrodków znanych nam klasztornych, takich jak właśnie wspomniany Poczajów, Kobryń, Ławryszów, one zostały założone w XIII stuleciu. I w XIII tym stuleciu dlaczego? Dlatego, że Kijów w owym czasie przeżywał dramatyczną sytuację, albowiem najazdy tataro-mongolskie spowodowały, że większość owych zakonników z Ławry Kijowsko-Pieczerskiej, ale też innych monasterów Wydubickiego czy Poczwy właśnie przeniosły się na Wołyń bądź na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego. I tam szukali oni opory. Z jednej strony pomoc w ratowaniu ich pozycji dawało księstwo halicko-wołyńskie, zwłaszcza zapanowanie Daniela Romanowicza, kiedy najpierw w Hrusku, a później w Chełmie została stworzona nie tylko stolica państwa, ale też siedziba diecezji. A z drugiej strony mamy też takie silne miejscowości jak Krzemieniec, czy później wybudowany Nowogródek, które były taką ostoją i zabezpieczały przed agresją i polityczną, wojskową, tatarsko-mongolską. Później stały się one takimi również centrami życia duchowego. Dlatego też my mówimy o metropolii litewskiej, która znajdowała się początkowo w Nowogródku, a później została przeniesiona właśnie do Wilna. Ten okres dynamicznego rozwoju struktur cerkiewnych przypadający na XIII-XIV stulecie, ona zaowocowała w tym, że mamy na terenie samego miasta Wilna około 10 cerkwi prawosławnych i kilka klasztorów. To jest po prostu rzecz niewiarygodna, zwłaszcza, że mówimy o okresie przed oficjalnym przyjęciem chrztu przez Litwę, czyli przed rokiem 1385. I to pokazuje między innymi w tej dyskursie, tym debacie ze środowiskiem już litewskim, które określiło pewien taki charakter, jak to wyglądało z tym przyjęciem chrztu, na takie argumenty, które dają wiele do myślenia i po ukazaniu się tej książki, ku zdziwieniu, spotkałem się z życzliwym przyjęciem moich kolegów litewskich, którzy mówili, no tak, w sumie to jest nasza taka
1: amnezja.
0: Polityka historyczna, ale z drugiej strony z faktami się trudno tutaj dyskutować i że tutaj podane te fakty są zgodnie z faktami historycznymi.
1: Tak, ale obraz Jana Matejki, chrzest Litwy, pokazuje tło, w którym nie ma żadna kopuła nie błyszczy, cerkiewna, ani żaden krzyż, tylko gaj w tle jest i ukłon w stronę misjonarzy, którzy przybyli z Krakowa, z Polski. I taki obraz kształtuje naszą wyobraźnię, a nie to, że tam było 10 cerkwi, jeszcze monastery i w ogóle zrutynizowani kulturowo Litwini.
0: Ale mamy też inny obraz, który jest opisywany przez wysłanników krzyżackich, chociażby czy przez wysłanników legatów papieskich, którzy piszą i zwracają uwagę, że kiedy przybywają do Wilna, widzą tylko kopuły cerkwi prawosławnych, murowanych i drewnianych, i że ich znacznie jest więcej niż kościołów katolickich. Właściwie kościół katolicki w tym właśnie okresie zapanowania Olgierda ma poświadczone tylko dwie świątynie. Też świętego Mikołaja, które znajdowało się teraz, gdzie jest obecnie kościół świętego Jana. I naprzeciw też znajdowała się nasza cerkiew świętego Mikołaja. Przy czym trzeba pamiętać, że dotyczyło to faktu, że święty Mikołaj był takim orędownikiem kurców i podróżników. Dlatego też i magistrat często miejski później modlił się w jednej i drugiej świątyni. I one się znajdowały naprzeciwko siebie. Natomiast trzeba pamiętać też o tym, że mówimy o cerkwi świętego Mikołaja, zaśnięcia świętego Mikołaja, a nie przeniesienia relikwii. Dlatego, że co prawda w XIV wieku wybudowana została cerkiew świętego Mikołaja, przeniesienia relikwii, ale to nie była ta świątynia popularna. Dlaczego? Że w mniemaniu ówczesnych duchownych greckich przeniesienie relikwii do Bary nie było takim akurat tematem bardzo imponującym ani wartym popierania. Dlatego też bardziej dbano o cerkiew związaną z zaśnięciem na świętego Mikołaja. Ale główną świątynią oczywiście była cerkiew soborna Preczystej Bogorodzicy i nad tą właśnie cerkwią soborną warto byłoby tutaj
1: tak,
0: się zatrzymać.
1: I właśnie chciałam o tą cerkiew zapytać, ponieważ 680-lecie jej wybudowania czy wyświęcenia obchodzono 26 kwietnia w Wilnie, uczczono to konferencją. I proszę mi powiedzieć o randze tej cerkwi, o związkach z władcami polskimi poprzez Helenę na przykład i o zmianach również architektonicznych, które później nastąpiły, a początkowo była wzorowana na kijowskiej Hagia Sofii.
0: Tak, rzeczywiście. Ona została wybudowana w 1346 roku. a więc jeszcze za panowania i Olgierda, i Anny Marii, księżniczki witebskiej. Błąd jest przez niektórych historyków wspominających o tym, że była ona fundowana przez Juliannę. Julianna nie była wtedy małżonką księcia, wielkiego księcia, w związku z tym to Anna Maria była rzeczywistą taką inicjatorką i budowniczą tejże świątyni. Natomiast dlaczego akurat się to wiąże często z Olgierdem? Dlatego, że według wielu ustaleń, co jest nie do przyjęcia dla wielu moich kolegów litewskich, Olgierd został w tej cerkwi pochowany. I dzisiaj jesteśmy u progu takiego ważnego wydarzenia, że zastanawiamy się nad projektem, który by spowodował odkopać te najstarsze fragmenty świątyni i dokonać pewnej, może nie ekshumacji, ale poszukiwań, które by potwierdziły ową tezę o pochówku księcia Olgierda. Ale cerkiew została rzeczywiście wybudowana nawiązująca do stylu świętej Zofii w Kijowie, a więc stylu, który bardzo był blisko związany z taką kulturą rusko-bizantyjską. I ta cerkiew od samego początku stała się główną świątynią, obok której został wybudowany dom metropolitów litewskich po lewej stronie. Dalej obok ściana w ścianie znajdowała się cerkiew Przemienienia Pańskiego z monasterem. I dalej znajdowała się cerkiew Matki Bożej Opieki. I te świątynie jakby były wszystkie wkomponowane w jedną całość. Naprzeciwko oczywiście tejże świątyni znajdowały się też kolejne świątynie, które powstały w XV stuleciu, ale o czym może później. Natomiast czym się charakteryzuje ta cerkiew? W tejże cerkwi doszło do wielu wspaniałych wydarzeń. Między innymi doszło, kiedy za panowania już Władysława Jagieły, księcia Witolda, doszło za rządów metropolity Grzegorza Camblaka do powołania soboru w 1414, później 1415 roku, gdzie reaktywowano metropolię litewską. Wówczas te wszystkie obrady, które się miały miejsce, one się odbywały właśnie w tej cerkwi sobornej. Była to największa świątynia, a więc z takim kształtem i objomem przypominająca obecną świątynię. Natomiast co jest ważne w tym wszystkim? Otóż po 1415 roku Witold, zafascynowany tym faktem, że uzyskuje niezależność struktury cerkiewnej, przekazuje właściwie pół miasta od ulicy Wielkiej do Zamkowej po lewej stronie, tak zwanej części ruskiej, we władanie metropolity prawosławnego. Właściwie mamy do czynienia z ogromną jurydyką, czyli niepłaceniem żadnych podatków, z ogromną liczbą cerkwi i monasterów, które obejmowały większą część miasta, bardziej zaludnionego. Dzisiejsza, gdzie stoi opera litewska, tam się znajdowały wielkie konfeterie kupieckie, które przybywały tam nieustannie kupcy z Tweru, z Moskwy, z Nizhnego Nowogrodu, wiele innych miejscowości. A więc były to środowiska bardzo silne. A tereny, które dzisiaj myśmy określili, że to znajdują się one chociażby tam w pobliżu Monasteru Świętego Ducha czy Świętej Trójcy, one znajdowały się już wtedy poza miastem. One były poza miastem i właściwie te wydarzenia, które są związane z kultem świętych męczenników, dotyczyły obszaru, gdzie było to miejsce straceń, gdzie skazywano na śmierć różnego rodzaju osób, nie tylko związanych chociażby z jakimiś działaniami przestępczymi, ale również skazywano też przeciwników politycznych i były to tereny, które już znajdowały się poza granicami miasta. A więc cały obszar znajdował się w jurysdykcji metropolitów litewskich, później metropolitów kijowskich. W tejże cerkwi odbywały się centralne, ważne wydarzenia. W tym również wspomniane przez ciebie chociażby pobyt wielkiej księżnej moskiewskiej, a później litewskiej Heleny, żony Aleksandra Jagiellończyka, która przybyła w roku 1494 roku i tam metropolita Makary oczywiście ją witał, odsłużono specjalnie molebin. Tam też ona się znajdowała. Tam też stała się ona jej opiekunką. Tam też złożono one zostały po jej śmierci, też również jej ciało. I dokładnie dzisiaj wiemy po prostu, gdzie, w którym miejscu ta księżna Helena się znajduje. Ale tutaj też trzeba powiedzieć, że ta cerkiew była po prostu tym głównym ośrodkiem, który został też przebudowany na początku XVI wieku, to za sprawą budowy murów miejskich. Wtedy te mury miejskie zostały budowane i podczas budowy w wyniku drgań ziemi zapadła się konstrukcja dachowa. Wtedy całe nabożeństwo zostało przeniesione do pobliskiej cerkwi Przemienienia Pańskiego, Świętego Spasa. A na miejsce tejże świątyni zaczęto wznosić nową świątynię, którą to wzniósł książę Konstanty Ostrowski. I tutaj trzeba powiedzieć rzecz ważną. My nie mamy żadnej bramy ostrogskiej z faktu tego, że ona miała jakiś kształt ostry czy nie. To książę Konstanty Ostrowski po bitwie pod Orszą, który wjeżdżał, była to brama triumfalna, którą on sam wybudował i to było nazwane ku jego czci księcia Ostrowskiego. Stąd
1: to zupełnie zostało zatarte.
0: Zostało zatarte z faktu. I on uzyska od Zygmunta Starego przywilej na to, żeby odbudować dwie cerkwie murowane. Jedną właśnie tą cerkiew świętej Preczystej i drugą świętego Mikołaja, ale przeniesienia relikwii tam, gdzie się w tej chwili ta cerkiew się w tym miejscu znajduje od tego samego czasu. Równocześnie też księżna Helena doszła w tym samym czasie, podjęła inicjatywę budowy nowych budynków monasteru Świętej Trójcy, ale też obok również monasteru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, obok tego tutaj, gdzie był to monaster żeński i szczególnie czczoną cerkiew świętego Piotra, która dotykała bezpośrednio ostrej bramy. Święty Piotr, metropolita moskiewski i kijowski, który zmarł w roku 1340, był bardzo czczony w Moskwie, ale też po jego kanonizacji, która szybko nastąpiła. Ale trzeba pamiętać, że on był też na terenie Wilna i w związku z tym jego kult świętego Piotra był bardzo popularny w owym czasie, który bezpośrednio stykał się z ostrą bramą. A więc tam mamy cały komplet. Do tego też księżna Helena przekazała otrzymaną i przywiezioną przez Olgierda krosuńską ikoną Matki Bożej, dzisiaj nazwaną Ostrobramską, która została włączona właśnie w tą bramę wjazdową Ostrobramy. Ale...
1: Tak, i w tej chwili to jednoznacznie kojarzy się z misją Kościoła rzymskokatolickiego, a i Ostra Brama, i ikona Ostrobramska, no przecież ma swoje wschodnie konotacje.
0: Oczywiście,
1: to jest
0: Matka Boża Korsuńska, tak, którą Olgierd przywiózł właśnie z Korsunia. Natomiast problem jeszcze związany z tą cerkwią przedczyścińską. Większość nawet duchownych obecnie nawet miało problemy z definiowaniem, pod jakim ona znajduje się wezwaniem. Okazuje się, że w tej cerkwi znajduje się 5 cerkwi. Dlatego, że główny ołtarz jest to zaśnięcie Najświętszej Marii Panny. Natomiast podczas odbudowy tejże świątyni dokonano budowy 4 kolejnych kaplic. Po lewej stronie od wejścia znajdowało się przez pisarza ruskiego Jewoszewskiego ufundowana cerkiew Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny, tam gdzie się obecnie znajduje się kancelaria proboszcza. Później z kolei sapiechowie wybudowali cerkiew Wprowadzenia do Świątyni Najświętszej Marii Panny, w tej samej zaś świątyni. I wreszcie sołtanowie wybudowali cerkiew związaną też z Matką Boską, plus do tego jeszcze księżna Helena ufundowała kolejną kaplicę, która znajduje się po prawej stronie od wejścia dzisiaj świętego Aleksego, a wcześniej była to cerkiew pod wezwaniem ku czci kijowskiej ikony Matki Bożej, która to była też cudowna ikona i która to ikona znajdowała się nad grobem księżnej Heleny i ta ikona została później dopiero po pożarze świątyni w 1611 roku przeniesiona do monasteru Świętej Trójcy i przez dłuższy okres czasu znajdowały się one w głównym ołtarzu monasteru Świętej Trójcy. Także mamy 5 kaplic wewnątrz jednej świątyni. W tejże świątyni zostały złożone ciała najwybitniejszych nie tylko postaci z życia politycznego, prawosławnych, ale też większość rodów takich jak Sapiehów, czy Sołtanów, czy innych, chciało tam spocząć, budując własną świątynię. I to trzeba powiedzieć wprost, że te świątynie funkcjonowały, te kaplice, jako praktycznie samodzielne cerkwie. Fiodor Jałoszewski, który ufundował cerkiew zwiastowania Najświętszej Marii Panny, kazał też, ażeby przy tej cerkwi znajdowały się 4 mnichów, którzy każdego dnia odprawiali nabożeństwo za duszę jego rodziny i za duszę zmarłych i żyjących. A więc uposażył należycie. Cerkiew ta zresztą była bardzo bogato uposażona w różnego rodzaju majątki, dlatego też funkcjonowała w sposób znakomity przez całe XVII i XVIII stulecie, nawet kiedy już przeszła w ręce metropolitów unickich.
1: Ta wiedza zawarta w książce jest naprawdę fascynująca. Moim marzeniem by było, żeby na podstawie tej książki ktoś zrobił taki naprawdę niewielki przewodnik po cerkwiach wileńskich, bo gdybym zapytała na przykład przeciętnego Polaka, ile jest cerkwi w Wilnie, to odpowiedziałby, tam są tylko kościoły, no może jedna. W tej książce jest przedstawionych 22 cerkwie. I nawet wśród prawosławnych nie ma takiej świadomości, ponieważ dzisiaj głównym centrum pielgrzymkowym to jest cerkiew Świętego Ducha i monaster, który tam się znajduje, i relikwie świętych trzech wieleńskich męczenników. Wiadomo, że po drugiej stronie jest monaster Świętej Trójcy, ale on już jest w rękach unickich. No i dalej ktoś by jeszcze wyliczył cerkiew Świętego Mikołaja Paraskiewy, ale naprawdę nikt chyba z moich znajomych przynajmniej nie wyliczyłby 22 cerkwi. To jest imponująca praca i naprawdę, tak jak mówię, moim marzeniem byłoby, żeby to przełożyć na taką formę przewodnika krótką, żeby z tą wiedzą trafić do powszechnej świadomości.
0: Ale tutaj jeszcze jest jeszcze ważniejszy problem, żeby w tych już nieistniejących świątyniach przynajmniej pozostało po nich nie tylko pamięć historyczna w postaci książek, ale przynajmniej jakaś tablica, krzyż. Weźmy chociażby cerkiew świętych Kuzim i Damiana. Była to cerkiew, która znajdowała się przy tej części Suboty, stykającej się do murów miejskich, ale która dysponowała ogromnym cmentarzem, sięgającym aż po dzisiejszy monaster Świętego Ducha. I tej chwili znajduje się tam centrum europejskie, studentów europejskich, Uniwersytet Europejski. Po środku stoi oczywiście mury, które zostały zaadoptowane do potrzeb kościoła. W tej obecnie kościół nie funkcjonuje, jest tam restauracja wewnątrz tego kościoła. Ale przynajmniej krzyż powinien tam stanąć, upominający, że jest to, była tam nie tylko cerkiew świętego Kuźmi Damiana, ufundowana w XV wieku, ale też również tam się znajdowała się ogromna nekropolia, która przez wieki była terenem zainteresowania i dzisiaj ten obszar jest po prostu wykorzystywany zupełnie nie na potrzeby kultury religijnego. Natomiast też chociażby inny przykład, cerkiew Zmartwychwstania Chrystusa. Jako jedyna cerkiew znajdująca się po drugiej stronie od ulicy Wielkiej, przy ulicy Szklanej, dzisiaj jest tam ściana, obok jest tam miejsce, gdzie był drukarz Franciszek Skoryna. Natomiast w tej cerkwi Zmartwychwstania Chrystusa pozostały tylko ściany. Ściana została zresztą specjalnie wybudowana, żeby odizolować niejako od rynku, reszty rynku, widok tejże świątyni, ale kiedy wejdziemy do tej dzisiaj nazwanej kaplicy, czy kamienicy właściwie, to się okazuje, że wewnątrz tejże kamienicy mamy typowy układ cerkwi prawosławnej. To pokazuje najlepiej, jak pamięć o tych świątyniach nie tylko nie została udokumentowana w postaci monografii i opisów historycznych, ale też również zaciera się, i to myślę, że celowo, w pamięci i mieszkańców Wilna, ale też szerzej w tym kontekście również mieszkańców byłego właśnie Wielkiego Księstwa Litewskiego, nie ukazując właśnie tego bogactwa, tego dziedzictwa. A tutaj warto było przypomnieć, że podobną historię mamy nie tylko właśnie z takimi cerkwiami, ale też mamy chociażby z cerkwią Świętego Jerzego, Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Zmartwychwstania Chrystusa, Narodzenia Chrystusa, jak również proroka Eliasza, Jana Teologa, Michała Archanioła, Świętej Katarzyny, Świętego Piotra i Pawła, Świętego Pawła.
1: Mnóstwo.
0: Także nie mówiąc już o tych świątyniach, które w jakiś sposób możemy w tej chwili nie tylko zlokalizować, ale też poprzez właśnie takie deski memorialne możemy tablice możemy potwierdzić ich obecność. Nie po to, żeby kolwiek odzyskiwać tych majątków, ale po to tylko, żeby owa pamięć historyczna nie została zatarta.
1: Tak, tylko kto to zrobi? Bo ta inicjatywa powinna należeć głównie do prawosławnych na Litwie. No, my tutaj staramy się na naszych ziemiach jakieś memoriały, powiedzmy, stawiać, na przykład w zabudowie z inicjatywy Fundacji Księcia Ostrogskiego przy cerkwi. Został postawiony, ja uważam, że piękny monument upamiętniający pierwszych drukarzy. Stawiamy też monumenty z okazji na przykład na cmentarzu w Dojlidach Bierzeństwa, czy Kiot dla Bogu Rodzicy, który wyszedł poza mury świątyni projektu zresztą oba Jerzego Uścinowicza. I to są znaki naszej pamięci. My także uposażamy ikony z Atosu, przywozimy do różnych świątyń. Wiem, że od nas są umieszczane ikony, a to w cerkwi w Drózdnienikach, a to w cerkwi w Wilnie. Może do naszych prawosławnych ludzi w Polsce też powinna należeć inicjatywa upamiętnienia przynajmniej jednego miejsca takiego w postaci właśnie memorialnej deski, czy postumentu, czy krzyża.
0: To, co powiedziałeś, to bardzo ważne, dlatego że chodzi o to, że ta społeczność prawosławna miasta Wilna, ona nie jest zbyt liczna, a także problem jest takowy, że do tej pory ona nie była świadoma znaczenia i istnienia tylu obiektów cerkiewnych. Z tego też powodu nasza również aktywność jest w pełni uzasadniona. Równocześnie też trzeba pamiętać o tym, że
1: przecież historycznie to są i nasze ziemie.
0: Oczywiście, przecież mieliśmy autokefalię w 1924 tak. roku i diecezja wileńska była jedną z pięciu, które należało do metropolii warszawskiej. Tak. Dlatego też nie jest to nam obojętne.
1: No Wilmonia, Warszawa była naszym centrum kulturowym, duchowym i kształceniowym. No, nasz metropolita chociażby poprzedni Wasilii uczył się w Wilnie, a tak, nie w Warszawie.
0: Tak, dlatego też wielu duchownych, nie tylko metropolita Wasylii, ale tutaj Rafał Żeleźniakowicz, Antoni Dziewiątowski, z takich znanych arcybiskup, Konstanty z Brześcia, Witalii Borowoi, słynny właśnie teolog. Tak. To wszyscy, oni skończyli seminarium wileńskie, które było kolebką właśnie naszej takiej miejsca do edukacji. Nie mówiąc już o tym, że tam działało i Muzeum Łuckiewicza, i Gimnazjum Białoruskie, i był też cały ten monaster Świętej Trójcy, który skupiał właściwie no, całą tą elitę prawosławną II Rzeczypospolitej. A najlepszym tego dowodem jest to później awanse tych absolwentów seminarium w strukturach cerkiewnych, którzy zostawali i biskupami, i duchownymi, którzy trzymali ten poziom rozwoju religijnego w wielu krajach, i to nie tylko w Polsce, ale też na Białorusi, Ukrainie, Ukrainie, Rosji, ale w środowiskach emigracyjnych po II wojnie światowej. Także dla nas Wilno jest jednym z takich duchowych centrów, takich jak chociażby Żyrowice czy Poczajów. To są nasze takie duchowe centra, jak dzisiaj możemy je porównać z Grabarką czy Supraśną.
1: Tak, i nie możemy zasypywać pamięci po tych duchowych centrach.
0: To prawda.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Która trwałaby wiele, wiele godzin przy ogromnej wiedzy naszego kochanego profesora, ale musimy kończyć i jestem bardzo w imieniu Radia Ortodoksja wdzięczna za znalezienie czasu, żeby podzielić się tą wspaniałą wiedzą i badaniami, przede wszystkim badaniami, latami spędzonymi w archiwach.
0: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.

Za nami rozmowa pani Anny Radziukiewicz z Przeglądu Prawosławnego z profesorem Antonim Mironowiczem o najnowszej książce pana profesora Kościół Wschodni w wielokulturowym jagiellońskim Wilnie. Tą rozmowę, a także wiele innych ciekawych materiałów możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej www.ortodoksja.pl.

Drodzy bracia i siostry, zbliżamy się do końca naszej niedzielnej audycji na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Za chwilę zakończenie programu i modlitwy wieczorne.